Dzięło ty typu pulo. Chagal ni bendu den norso in wie duga siri manja. Idin nangge dan di sautul.

gunek sinna dam gunek anna dam gunek abbaat ma bal dam gunek agalaje ma du fal ndop dam gunek wallo bam mi khare jen yaay ndo bam mi khare mar fal am mi khare madin ngi ma sambor man dama jare jin chor